jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Адно жыццё – гэта цэлы свет, і часам, каб выратаваць гэты свет, трэба мець мужнасць і паставіць пад пагрозу ўласнае жыццё. Менавіта так зрабілі Браніслаў і Уладзіслава Пагажэльскія з Падаляшча, якія падчас другой сусветнай вайны схавалі яўрэя, што ўцёк з беластоцкага гета. Праз больш чым 80 гадоў іх учынак атрымаў міжнароднае прызнанне. Сям'я Пагажэльскіх пасмяротна ўшанавана медалём праведнікаў народа ў свету. Паводле Барбары Леанцюк, у сям'і заўсёды памяталі пра гісторыю Шмуля Гербера.
1: Potwierdzeniem tego może być decyzja, którą podjęli przyjmując pod swój dach Szmula Garbera w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy i jej licznego rodzeństwa. A że od tego czasu minęło przeszło 80 lat, moje pokolenie znało ją już tylko szczątkowo. A nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo: mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej. Wszystko odżyło na nowo za sprawą tajemniczego listu z Kanady, który nadszedł w lutym 2020 roku. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę miał okazję się z wami skontaktować. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić uczucia wobec osób, których zmarły ojciec był tak mocno obecny w moim życiu od najmłodszych lat. Bolesław to imię, które słyszałem częściej niż możecie się spodziewać i o którym mój ojciec opowiadał mi wiele historii. Zwykłe dziękuję jest chyba nieodpowiednie. Powiedzieć, jak jestem wdzięczny, również wydaje się niewystarczające. Kiedy myślę o waszym ojcu, nabieram przekonania i wiary, że mogą być troskliwi, hojni i prawi ludzie nawet w najbardziej przerażających czasach. W imieniu całej rodziny wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dobry dzień.

Twórcy dla człowieka znak, by jasnością tą odkryć mógł niepowtarzalność swą. By jasnością tą odkryć mógł niepowtarzalność.

0: У широкій перспективі,
1: каже былы амбасадар Ізраілю ў Польшчы Гершы Зор, які падкрэсліў, што менавіта складанае шматкультурнае мінулае рэгіёну паўплывала на тое, што сярод польскіх праведнікаў народаў свету так шмат людзей з гэтых тэрыторый.
0: Прыбліжуем то сабе, павяртаючыся па вялу латах, калі не быў. Jestem w Polsce, ale nie w tej historii, nie w Białymstoku, że mieszkali tutaj Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Białorusi, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Roma, kto nie. To jest też bardzo ważne, getto białostockie, ja to wszystko wchłaniałem, dlatego, bo rodzina ocalonego, zabudowa, została naturalnie przez Niemców przeniesiona do getta w Białymstoku, w którym Białymstoku, który w 1939 mieszkało około 100 tysięcy mieszkańców, z tego 50% etnicznej grupy Żydów. Jako update z Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych, z tego na rok 2024 7318 Polaków, drugim będą Holendrzy, ponad 6 tysięcy. Po nich, żeby uniknąć obojętności i ocalać dusze żydowskie, była Francja i Ukraina. Po Polsce i Holandii, to jest Francja i Ukraina, w sumie cirka 29 tysięcy. I naturalnie to się bardzo łączy, sam akt, że po dziś dzień Yad Vashem zajmuje się uznawaniem, ale znalezieniem dokumentów. Po tylu latach, to jest trzecie, czwarte pokolenie, już bardzo skomplikowane, nie Yad Vashem nie da za przegraną.
1: Прыклад пагажэльскіх, якія ў самыя небяспечныя часы выбралі дапамагчы іншаму чалавеку, набывае асаблівае значэнне сёння. Пра гэта гаварыў прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускаляскі, які звярнуў увагу, што памяць пра такія гісторыі дапамагае будаваць павагу паміж людзьмі і народамі і ў нашыя часы.
2: Міласць між народамі не загарантавана. Ona musi być pielęgnowana, muszą być pokazywane dobre przykłady, a wręcz przeciwnie, złe zwalczane. Dzisiaj też jesteśmy świadkami różnego rodzaju negatywnych postaw, dlatego też wśród młodzieży, wśród tych wszystkich, którzy nie znają może tamtej historii, którzy oczywiście tutaj nikt z nas nie pamięta II wojny światowej, ale dla nas ta historia jest żywa w przekazach naszych rodziców, jest żywa w przekazach książek, filmów, ale przede wszystkim jest żywa dla nas, dla ludzi wrażliwych na dobro, ale też wrażliwych na zło.
1: Колькі яшчэ гісторый мужнасці застаюцца нерасказанымі. Час уручэння медаля Пагажэльскім, падляшскі вавода Яцык Бжазоўскі нагадаў, што ў Падляшы вядомыя праведнікі народаў свету, але многія імёны людзей, якія ў гады вайны дапамагалі яўрэям, дагэтуль застаюцца невядомымі. Іх пошук і захаванне памяці – адна з важнейшых задач на сёння.
3: Państwo Bolesław i Władysława Pogorzelscy dołączają dziś do panteonu grona sprawiedliwych z naszego regionu. Wspominać ich będziemy obok takich postaci jak Stanisław i Władysława Krysiewiczowie, zwaniewa, bestialsko zamordowani za ukrywanie ósemki Żydów, jak Antoni Bochenko z Podkorycina, który ocalił 4 osoby, a po wojnie został zakatowany przez ubezpiekę. Z relacji z jednego z ocalonych przez niego wynika, że równie ważne jak schronienie i żywność były słowa wsparcia i otuchy, które przynosił ich wybawiciel. Szanowni Państwo, tysiące bohaterów, z których część została uhonorowana, ale byli przecież i są tacy, o których postawie nie było przecież komu zaświadczyć.
4: Bronisław i Władysława Pagażelskie żyli w wiosce Rastolty koło Zabludowa. Podczas wojny oni schowali Szmula Harbera, jaki uciekł z Białostockiego getta przed jego likwidacją. Nie gledziaczy na pogrozu śmierci dla siebie i swoich dzieci, jany nie wydali jego. Pośla wojny Harbier jeszcze kala goda żył u siami Pagażelskich, a później emigrował u Kanadu. Minawita jego wspominy pieradadzienia synu dopomagli zachować getuju historię i przywiali do paśmiarotnego uszanowania siami Pagażelskich.

Zresztą w bliższych nowinach na Radio Racja. Pomocnik Zielenska zajawił, że Rosja wyrabiaje oreśnik z dopomogai Białorusi. Palacu Centry Warszawy 9 żniwnia stanie biel-czerwona-białym i tam żyją ludzie. Białoruskie festy przeciągają wędrówkę po Podlaszczy. Bolsz skaże Walia Lajewska, przykładna przez 4 chwiliny.

0: Tak sama żadajem usiał najlepsza, a sierot tych, jakie narodzili się tryca tehe lipienia, jość i narodzeniec 1863 hoda Henry Ford, amerykański promysłowiec, jość narodzany u 1911 Czesław Milasz, polski literatar, laureat Nobelowskiej premii w halinie literatury i jość tak sama narodzany u 1947 hodzie Zachar Szybieka, białoruski historyk i profesor. A u naszym efiry wielmi spokojna siądnia, bo usiąż taki majem kanikuły. Będziemy dalej informować was praważnie o padziei z tych miejsc, gdzie żyją Białorusy. Spodzieju się, że zastaniecie się razem z białoruskim Radio Racja. A już pośle pierwszej pieśni zapraszają was na rozmowę z naszym gościem.
1: Dzień z racji.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Woś i tak nawet u dni z racji prehuczalni prymaki, a my nabliżajmy się już do połowy pierwszej godziny dnia z racja i zostaje 3 chwiliny do 15.30 u Polszczy i 16.30 u Białorusi. I skażu wam krychu bolsz pra nadworie. Napełnał się, baczycie, że idzie śpioka. Хотя у нашим помежи в облачность пирамидная, вечер вельми легкий, от 1 до 2 метров за секунду, очиск в норме. Температура поветра от 23 до 28 градусов. Ночью ясно, а температура так сама довольно высокая, от 17 до 20 градусов. Вечер далее будет слабый, очиск в норме. Завтра на Белосточине городень i Bieraściejszczynie. Usiąż taki jeszcze w oblaczna, a nawet trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Ale temperatura powietra dniom od 26 do 31 gradusów. I będzie jeszcze u następnych dniach, zdaje się, cieplej. Tolki pra nadworje, ciepier jeszcze pieśnia. Ja lubię twoje nieba szeraje, a zaraz po tym Jana Zapolska ja, i nowiny biznesu i finansów.

0: 30 lipienia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk. Na dziennikach u Polszczy dużo 16 godzin i 6 chwilin, a u Białorusi na godzinę później. U tej godzinie dalej będziemy wędrować po białoruskiej prostory. Bądźcie razem z nami z białoruskim Radio Racja.
1: Dzień z racji.

Pradałżajem dzień z racjaj. Tak składaje, aż to się nie dowoli mnoha haworym pra Białostoczynu, pra podzieje, jakie odbywające na Białostoczynie ci bolszy roka na Padlaszy. I następna tema tak sama będzie związana z Padlaszem, ale może raniej. Przypomnim jeszcze raz, co w tym chodzie. 30 gadał swojej dziejności świadkuje hurt Prymaki. Dawajcie posłuchajem jeszcze jedna je pieśń eta żurta, a jana nazywa je Symwaliczna, Biahuć Hady.

Hurt Jam zachwycił nas do tego kapiści na pierat. I my już odejśli do 16:28 u Polszczy i 18:28 u Białorusi. To może niekalki slow na temu nadworia. Siądnia u naszym pamierzy pieramienna woblaczność, temperatura powietra 23 do 28 градусов, noczu jasna, z temperaturą od 18 do 20.

czasu stracam mają. Czas od czasu trzeba wykluczyć mikrofon nawet w efiry. Z uwagi na to już to holas nie wytrzymuje. A no, dozwolcie, że to ja już taki zakończę ty prognoz nadworia. Zautra u naszym Pamierzy w oblacznam z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura powietra na Białostoczynie, Radzińszczynie i Bierościejszczynie od 26 do 31 gradusów. Słuchajem dalej Dnia z Racjaj i hurta Krama.

9 chwilin zostaje co do 18 godziny u Polski i 18 u Białorusi. I do nowego wypusku nawinął sierot tychże, jaki rychtuje Anżelika Lalkowska. Ja chcę osobliwą waszą uwagę zwiernąć na dwie. Ukraina trzeci raz za dzień atakowała skład Wildberries u Rosji. A u Berlinie odmienili technoparat przez pogrozu teraktu. Woś tak wygląda nasz świat u 21 stuleciu. Jakie ja jeszcze nowiny już poczuję, poczujecie już przez niepełnych 8 chwilin.

0: Paczelimy już o trzecią godzinę dnia z racją i witaj usich wielmi serdeczna. U tej godzinie aprócz tego, że posłuchajem materiału, jaki ja podrychtowała Wolcha Siamaszka, zapraszam was tak samo na afiszu Anny Szajkowskiej i palit-hit Witala Cygankowa. A poczynajem od temy ważnej, osobliwa, że hetej noczu u Polszczy, we wschodniej Polszczy, znowu trzeba było słuchać syren. Inna przyczyna tychże syren budzi u Białostoku. Kali 1 żniwnia u Białostoku, a 18 wy poczujecie syreny, gdy jeszcze i z głosem, to będzie nie niebezpieka, a prawierka nowej systemy papiereczwania. U podlaskim województwie modernizują systemu opowieszczania życharów. Starie przylady zamieniają współczesnymi, jak ja zmogą nie tylko podawać sygnał, ale i przekazywać głosowe powiadomienia. Pra chat robot na preskonferencji 30 lipienia powiadomił podlaski wojewoda Jacek Brzozowski.
1: W województwie podlaskim do końca 2027 roku realizujemy bardzo ważny rządowy program związany z budowaniem bezpieczeństwa oraz ochroną ludności poprzez modernizację systemu ostrzegania i alarmowania. Taka jest nazwa tego programu. Ten program zakłada wymianę na nowoczesne syren alarmowych. Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy. To, co dla mnie bardzo ważne, ten program składa się z kilku komponentów. Pierwszy to, tak jak powiedziałem, wymiana na terenie województwa podlaskiego w sumie 50 syren alarmowych. Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego na naszym terenie. Ale to, co ważne w tym systemie, jest to, że on także działa poza tym, takim, powiedziałbym, tradycyjnie istniejącym systemem łączności. Więc kiedy przestaje ten tradycyjny system łączności działać, ten, który budujemy w naszym regionie, będzie także działał, dając bezpieczeństwo i możliwość szybkiego reagowania służbom, ale także docierania z informacją do opinii publicznej. No i tym trzecim elementem, także bardzo istotnym tego całego systemu, jest budowanie masztów. One powstaną w 4 powiatach w naszym regionie.
2: Podczas konferencji prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że gór powinien być gotowy do tego, aby mieć taką systemę. I нагадав про апошні події, коли повітряна загроза закранула і польську простору.
3: В województwie podlaskim jest 376 syren alarmowych, z czego ponad 1/4, czyli 99, znajduje się w Białymstoku. Tak jak powiedział pan wojewoda, 26 plus 9 to 35, bo te 9 będzie wymienionych w następnym roku. 36 już zostało wymienionych i zostanie około 1/4, 28 z tych syren starego typu. Te nowe syreny są o tyle ważne, ponieważ mogą nadawać sygnał dźwiękowy, który jest bardzo słyszalny, ale również sygnał głosowy. Będą one przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17 w godzinie W, ale niedawno mieliśmy właśnie okazję sprawdzenia tego systemu, czy wszystko działa. Jak ważny jest temat ostrzegania, mogliśmy się nawet przekonać ostatniej nocy. Oczywiście nie mówię tutaj tylko o mieście Lwów, które zostało zaatakowane bardzo mocno przez Rosję, ale również jedno z tych urządzeń, dron czy inne, leciało w naszą przestrzeń powietrzną i tam też te syreny zostały uruchomione. W związku z tym musimy być właśnie gotowi na to, żeby mieć system, ale też, żeby mieszkańcy mogli umieć odczytywać te sygnały, dlatego też właśnie są próbne alarmy, są informacje. Oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma możliwość dotarcia do każdego.
0: Życharał Białostoka prosiać nie polochać, kali 1 żniwnia o 18 godzinie jany paczujuć huki syren. U hety czas będzie po pierwsze odznaczać data wybuchu warszawska паўстання, але адбудзецца таксама выпрабаванне новай сістэмы папярэджвання. Мадэрнізацыя сістэмы ў Падраскім ваяводстве каштуе 8,5 мільёна злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання.

Pad Rasona mi zatrzymali u dzielnika Usztochadowa z lotu. Ambasada Polszczy u Mińsku czasowa prypyniaje prijom zajał na afarmlenie i padałżenie karty palaka. Taki ja, gdy inszy ja, na winy rychtuje Anżelika Lalkowska ja i kap ich wam pieradać, paczaka je jeszcze 5 chwilin, bo już opraz 5 chwilin będzie 18 godzina u Polszczy i 19 u Białorusi.

0: słońce.
1: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
2: Kaska, mały fan, mnie.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety